0: co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
0: Fajn. Next generation.
2: Next generation.